sana, bien, chao, una, bye, no. Cuando se me vuelve, se me Przecież to doma, wie, tylko je obnażyć.